0: ha ja niemals lietschoja tisch, sasso niemals si, menschine, bo bedel kna schist, ja, da kmerime so, jutze na prinju, sobotu geht bu septembra, hijo czas, za miesaczne wulatko, to je tunkroć, wosebite wusewanie, jubilejne po takim, we septembre 2021, przed 25 letami, by honio serbski telewizyjny magazin prini kroć widzieć. W jutzyszym jubilejnym wusewaniu pak bądź też wo dalszy jubilej Juri Koch swyczy z ryczmi saca swoje dziewe dziesaczyny. Wielan grojlich ma nitko hijo nikotre wuchieski.
1: Hacz si o kniju za dorozczenych a dzieci albo z dziewa jako serbski rozwosonik, publikum znaje Jurija Kocha jako wubionego w obkiecz buwaria. A jako szibowca, na przykład w satyryskim kuczyku denio serbskiego magazina Wużyca.
2: Prima, prima. A to ten telefon. Żeż ten ministerprezydent przecie woła. Halo?
1: Rozsudzacy za jeho puć bie zo czele maćjeho po dziećactwie w Hokach 1947 na serbskiej gimnazji do Warnocic. Pozdziszo wopyta Juri Koch serbsku rozszerenu wyszu szulu w Kočebuzu a studuje lipsku żurnalistiku. Potem zapocznie pola serbskeho rozwosa. Jako woblubowaneho reportera je jeho też Werner Mieszkank zeznał.
3: Nikak smo jo zetkavoj a do rozmowy przyszvoj a on se prašel, že ač ne bych ja mio zajem za rozvosu dživo, takže ja, čak voda má hona sapsa, zašule dlena sapsa sa navukno, a teda je ište kujde redaktor dobiav v obje sapske reči, v obkne žičo, bo on nedželu mu vusovanja činčne, mi ča moderirovat. A ja sam jo zezno přece jako jara přečelno čvojka, kiše myslił predaczy nieszto prajo.
1: Przy tym wupraja Juri Koch też nieprzyjomne wiernostcze. Na kongresu spisowaczelu NDR szwika 1907 a 80 zniczenie wużyskich są a przyrody za wydobywanie brunicy.
3: A oni hubu odczynią, a ja z drugim tak po zmysle prajo, co my dobudziemy, gdyż my tego zrobimy. A tobie już przewiele tej krytyki, tak co suspytali o kwostać, co jeszcze nie jest tyle radziło, za to by oni już przeznate. A wszedne, gdyż oni to czynią, by to wierność czyły, co jeszcze on pisał, a co jeszcze on rozprawiał.
1: Paj Werner Mieszkank vo Juriju Kochu, kiš svieči 15. septembra svoje 9-česačine.
0: A ja, znači je to za vás kvádnosť, či raz knihu Jurija Kocha do ruky zač. Jutce v úľadku vidíte viace vo jeho živieniu prípadnú 12. v televízii MDR. Čeveče do napo 6.

Na pokiv do końca tydzenia, a tydzień się od dnia i żoraz poladamy, jak chodzi tej serbska rycza kultura żywie dalej sposredkować, a jak może hornio a delnio Serbia jeszcze wiatce, o co profitować, to jest tema dżęca we Wojerecach, w tamniejszej Kufa, od poszypunia dwiema jechać do wieczora siedmich na dialog z czołutrobnym proszeni, a jutce pądze tam cywy dzień dalej z dziewaniczkami, a programami, tu już dojeczcie si rad lubię do Worec. Kofi Ole, najrzęsza salonowa hudźba z zabawnymi melodiami 19. a zażnego 20. listotka uwiedziewa serbska komona filharmonia. Nic jenoż minęny kunst tydzenia tu w mieście, ale też we wulkim Szunowie, jeli chcecie się tam dojeć, a si też nydom tamniszu tkalsku szulu obladać. Dzięca wieczo na powosemych je koncert walczyki, zarenady polki a opery zetkaja na hudźbne żadnostki czasa 19. a zażnego 20. listotka. Slibony biskupski jubilej we Drježdżanach, drježdżansko-miścianski biskup Heinrich Timmer-Ewer swieczy jutrze sobotu slibony jubilej swojego biskupskiej swieczizny, swieczenskie kemsze są dopełnione po jednaczyć we Drježdżanach, w tamniejszej katedrali. To są wszyscy lubię na to proszenie. No a poladajcie też znano raz do Drewcu, tam swiecza wiesny swiedzień, a to pod hesłom zromadnie swiecić, kulturu dożywić, was wujutce w utrobnie na swiedzieniszczu tam przeproszuja, haj wubiedzowanie wohoniowych woborów tam zmyja, kulturny program a prezentację Rysbaria.

Dvi menšiny na poce, veliki naši stjen. Nałożki a tradicje wamacz, gdyż chcesz nasz mały serbski ludzik we przychodzie dale w obstacz, miła też nasza kultura z czasom hić. Hebak dyrbi z czasom hić. Tak w uprajenie aż jak puścisz, osłyszysz nic jeno już mnie z młodymi ludźmi. Jak może so serbska kultura dale mówić, bez toho so so pozhubi? Runie su te temu zabiera so nitko też krótko film na videowej platformie YouTube. Woni protagonista i produkcjestaj Monika Ošikova ze Serbskeho muzeja a hučnik a hučný producent Simon Heduška. Nastav je film na Dživaničce klip Quest abu na YouTube-ovom kanálu Oberlausitz vorzjevene. Je to zasotajka high-end produkcia v kinovom stilu. Hižo čerasme na dalšu tajku pokazali. Bese to film za kampanju So geht Sächsisch vo serbskej narodnej drasce. Odkazy na tutej produkcii namakače na našich stronach ve Sitchi. Dobranje přeje serbski rozvoz.

so hoti, so no wutze pokki udać, dżensa piat, kmarinirowana haring spsiotować, z neplemi, birnami, kulkami, to so hoti na dżensniszy piatk po przypodniu k w obiedu. Dobra, nie przyje serbski rozwoz, tu jest serbski program z Anke Lautenbachec.

0: Dziewięć minut po na posiedem ich je zrozumieć możu, gdyż suwoczerio ranok stadbam popuczu, zoso nadzieja, zo nie je wielk, bo był to sam snypwaczy też za hajniku, kocisz so nadzieja, zo im wielk w lesu, jeszcze niż to wyższe wostaji, a tam żanu szkodu nie nadziewa. Wielk je w Zakskiej dawno za so doma, a miestem ma wun te prawe doma też w polityce. Dziewo praszenie, keko wielku może we wiestym terytoriu być, aż tu ma poprawom rozsudzić, gdy smie so wun celić. W tym su czera wieczowe kocinie dyskutowali. W krabatowym lokowym świecie Katka Pöpelec by tam pudla. Kajka by się tam nalada, Katka?
1: Kietro napiata by rekwa. Pecha sztocy ci ludzi by, a to w uprocze ze wszech końców z Hamburga, z Miśnia, z Torgała, z Düsseldorfa, a też jednotliwi z Kuluskiej kończyny. Serbskich pak mez nimi uladova nesem, a nimale bez wuzačne mužojo. Mez nimi hajnice, ratarjo, zastuperjo, zjaska vopsidžerjo leso, zjaska vodcu a kozu, hojntverskoho zjaska, a vizotiš politikarjo, mjestru im tiš sakski minister za vopsvet a ratarstvo Georg Ludwig von Breitenbuch, a tiš zastuper krajnoho pšetsedstva NABU. A runje to nabud und obješe se tojšto naposkač včera. V srečišču večera, kotruž bu v CDU organizovane, steješe nuje načisk zakonja CDU, SPD a BSW, tun ma sakske hojnfarske pravo nuje muzijaskove morjadovanju pšimirič. Velka su mestem na zjaskovi runjenje do hojnfarskeho prava pšuzali. Sakska ma netko mjesto im radovač, kak plane velčeho managementa vupadaja, a kak može hojnfa praktisce vodbižeć.
0: To reka velk ma so pravnisce silnišo z normalnim živim zvirečom stać?
1: Hej, a CDU je vuraznje vo vopstatku managementa z prave miru rečova. Vo sebe zajmao pak bi, što su hojnferio sami prajeli. Voni čuja so za zamovitošću za velka kjetro sami. Su tiž konkretne pšeča zvuraznili, mjezdurim kruče puče. Jako přikvat su rekli, duš punđelu rano zvirio mord v nadindu, a faruc zvistči zobito velk, potom nima se hakle jacere dnedu obšes šelake zarede pruovač, a štvortka bo pjatk, potom šes voku a puče go za cilinje dač. Žadanje bi, hišče samsne džen rozsud tvorič moc.
0: A če hodla, praje hojntverijo, so treba je vone tute spišne rozsude.
1: Dokaj švičo so sami pod čiščom. Je so samo votorene votem rečovo, za maja hojntverijo strah pred vosebinskimi konsekvencami, duš velka zacela. Voni boja so nadpadu od přivisniku velčo škita. Vod hostčiku na lesnih pučah, hač k znožom rozkavanim autovim vobručam, maja šo za realistiske, a sudrije tak tiši že doživili. Tež pred problemami za svojbu, abo v obškodženjem v hojntverskim revire so boja. Politika hajnikam čornoho Petrada, tak su to rekli.
0: A što načisk zakonja k tomu meni?
1: Najvyšší hojntvorský záriad má napríklad plány managementa nastajíč a pastvišťa postajíč. Nimo toho vutvoria vúrazne možnosť hojntvorské čase za veľká flexibilnišo riadovač. Samo ač do 11. decembra. Ale načisk neprají, zo smieso přichodne kúždy veľk, kúždy čas celič. Konkrétne umenenia vukadžia ze zjaskového prava a dalších riadovaniu.
0: Katka Pöpelec je so čera večer na diskusii vo veľku ve kočinje vobdželiva a za vás zimava. Dobranie přeje Serbský rozvoz. Cimienčine hišče potom je cibedlky nasedom.

się na to. Są spożyli, gdyż na tebie dzwonię, praja zapaliszka na nasz klub, są tam niekajkie symbole na morali, no haj, a potem snano te szisze. Bodał nic, niż to skoncowali, ale nie. Kiedźbu, proszę też, gdyż informacje są też szeria. A to nastupa minucę Radworską Młodzinu. Radworska Młodzina je nam posredkowała informację, zo nie jest ich klub namorał, a je zo je wszystko okej, okay, potajkim wszystkie informacje, które so szeria przecorenie przeprobować, to szak wieście. A čím rinčo je, když je všetko v poriadku, tam v Radvorju a Modina smie so dále nad modinským nenamoranym klubom veselič. Posamičinu do sedmiche.

0: Dolly! Stoje Dolly!
1: Oh, lute brune Hocki na našem perfektnem trauniku!
2: To bić ne može!
0: To bije knočik!
2: Ladajte to na kajke to upada!
1: Smo se tajku procubrali, a netko?
0: Knočik ničo za to ne može.
2: No, poskaj raz. Što da ma tu pitač?
0: No, von tu pod namjestom bedli. A naj drude ze zemje vulize. Potom nastanje knotvišćo.
1: Ale potom je on... Peča cice či kroč ze zemje vulize. Lada nie, przeco te sam snek notwiszczo używał.
2: My wszak ty sinoś przez jedne rota jeździmy, a nie koncujemy płot kuźdy dzień na drugim miejscu.
0: Haj, to szak masz prawie. Ale knoczik jest slepy.
1: Slepy? Minisz?
0: No, sobą niczo nie widzi. Cele prawie. Haj, ale ważniejsze jest, że ma knoczik pod zemią wielki labirynt kotbą, a dyrby je przewietrzyć.
2: No haj, potem...
1: Potem możemy sobie jednoś nadzieć, co on bardzo przeczynie. Pójdźcie, postrujmy jego strubieniem. Thank you.

0: Zrozumieć możu, gdyż su wóczerjo ranok stadbam po puczu, zo so nadzieja, zo nie je wielk, bo był to sam snypwaczy tejś za hajniku, kocyś so nadzieja, zo im wielk we lesu, iście niszto wyszy wostaji, a tam żanu szkodu nie nadziewa. Wielk je we Zakskiej dawno za so doma, a miestem ma wun te prawe doma tejś we politice. Dżewo praszenie, kako wielku może we wiestym terytoriu być, a tu ma poprom rozsudzić, gdy smie so wun celić. W tym su czera wieczowe kocinje dyskutowali. W krabatowym lokowym świecie Katka Pöpelec by tam pudla. Kajka by się tam nalada, Katka?
1: Kietro napiata by rekwa. Pecza sztocy czy ludzie by, a to w uprocze zewszych końcu z Hamburga, z Miśnia, z Torgała, z Düsseldorfa, a też jednotliwi z kuluskiej kończyny. Serbskich pak mez nimi uladova nisem, a nimale bez wuzačne mužojo. Mez nimi hajnice, ratarjo, zastuperjo, zjaska v obsidžerju leso, zjaska v odcu a kozu, hojntverskoho zjaska, a vizotiš politikarjo, mestrujem tiš zakski minister za v obsvet a ratarstvo Georg Ludwig von Breitenbuch, a tiš zastuper krajnoho pšetsedstva NABU. A runje tu nabud und obješe se tušto naposkač včera. V srečišču večera, kotruž bu v CDU organizovane, steješe nuje načisk zakonja CDU, SPD a BSW, tun ma sakske hojnfarske pravo nuje muzijaskove morjadovanju pšimirič. Velka su mestem na zjaskovi runjenje do hojnfarskeho prava pšuzali. Sakska ma netko mjesto im radovač, kak plane velčo managementa vupadaja, a kak može hojnfa praktisce vodbižač.
0: To reka velk ma so pravnisce silnišo z normalnim živim zvirečom stač?
1: Hej, a CDU je vurazne vo vopstatku managementa z pravi miru rečova. Vo sebe zajmo pak bi, što su hojnfarjo sami prajili. Voni čuja so za zamovitošču za velka kjetro sami. Su tiž konkretne pšeča zvoraznili, mjezdurim kruče puče. Jako pšikvat su rekli, duš punđelu rano zvirjo mordve nadindu, a faruc zvistči za bito velk, potom nima se hakle jacere dnedu obšes šelake zarede pruovač, a štvortk abo pjatk, potom šes voku a puče go za cilenje dač. Žadanje bi, hišče samsne džen rosud tvorič moc.
0: A če hodla, praje hojntverijo, so treba je vone tute spišne rosude.
1: Dokel švičar so sami pod čiščom. Je so samo votorene votem rečovo, za maja hojntverijo strah pred vosebinskimi konsekvencami, duš velka zacela. Voni boja so nadpadov od pšivisniku velčo škita. Vod hostčiku na lesnih bučah, hačk z nožom rozkavanim autovim vobručam, maja šo za realistiske, a sudrije taktiš ižo doživili. Tež pred problemami za svojbu, abo v obškodženjam v hojntverskim revirje so boja. Politika hajnikam Čornoho Petrada, tak su to rekli.
0: A što načisk zakonja k tomu meni?
1: Najvyšší hojnfarský záriad má napríklad plány managementa nastajíč a pastvišťa postajíč. Nimo toho vutvoria vôrazne možnosť hojnfarské čase za veľká flexibilnišo riadovač. Samo ač do 31. decembra. Ale načisk neprají, zo smiesto přichodne kúždy veľk, kúždy čas celič. Konkrétne umenenia vukadžia ze zjazkového prava a dalších riadovaniu.
0: Katka Pöpelec je sočera večo na diskusii vo veľkú vekočinie v obdželiva a za vás zimava.

0: Habibi. Serski program. Serski program.
1: A ten aktualny serski magazyn w radiu moderuje za was Gregor Klim. Witaj, show.

Po 12 letach spuścił serbskie faraka Jadwiga Malinkowa swoją wesadu weslepem. Co to weznamienio za to serbskie regionie w otomcu, co z niego żyńca pierdasz? Co daje popsiom szo serbskiego w Hrszebuzu? No, wiele to pokażą nowy imidżowy film, ako ja wednęta w locy widzisz, a co jo widzisz, to wam gronimy net. Co jo cytasz w aktualnym żyjecym zasniku pomie, wam teke przerażujemy, a nie o pytajemstwo, co końc życzenia se zase szakę lonu jo przerażysz, a sebie oglidasz, a my dajemy przegled, ako wszyscy. Ako kuźdy drugi tydzień słyszysz o naszej maminorecne wejcanarie. W tej serii nasza serska rec, a nasza muzyka tydzienia ma cynić z indigenymi żeńskimi a żółciami wiecie swieści się przedn raz ten miasto narodny żeń indigennych żeńskich. A myśmy żeńce za to we indyjskiej. Jo, gluku życzenia, a szakę dalsze nowości mam we planie, a jo, wielkim rynie, aż do pytania.

0: Ja, zu tego do szule chodzić.
1: Żeszy lube, stawaj szo, nowe żeńce robijo. Skoc co malcnie z postole, casio zas hysz do szule.
2: Dobre zajcze, maminka, derje som se wuspala. Niemcy myjo z woblikam, potom z dobu posnidam.
1: Derje gledaj na droze, chwataj malcnie do szule, a postro gnini golcowu, do szule tek japsisz cu. Sednu se do redunje, wyżim kaki pilny se.
2: Potom tepje pokażu, co żo w szuli nawuknu. Naudoki, że w ulicym przystanie se zażarzem. Słowa pszałwie napiszu, rady do szule jadu.
0: Ja cu tego do szule chodzić.

0: Wenn ja statkowała 12 lat jako serbska fararka w Slipenskej Vesaže. Jadwiga Malinkowa spuścił koniec novembra swoją Vesadu, aby się przyobrosiła drugim nadawkam, a co bużo nento ze Slipenskej Vesadu we Slipenskim serbskim we Vesaže, a które plany ma fararka nento, a we przychodzie w tom, co jasne opiedać, nent przy telefonie. Dobry dzień, fararka Malinkowa.
1: Na dobrý den.
0: Jo, po 12 letech spustil jsi dom a vjaz, jsou ty taši již spakované?
1: Nie, já půjde žuvám a dobiju netko najprve ještě vele, vele kemšu svědčíč, vele kříznu, ještě neběžané kvíle, ale haj, v názeme, dobíme potom naše kisty tu pakvač.
0: Ja wiem, ako fararka, wiesz, také jedna žurka jednoho fararia, čo si wie, viecej stáciu ve vašom živeniu už mieli, ale nie je to veto čochu, ako by spúštili domuňu?
1: Za mne je Slepianská vosada. Vopravdže so ze zdomiznu stáva. A je celé zajímavé, Slepo je tá mistnosť, že som najdlie v živeniu živa bola, Menoce 12 let, ještě žině ve živinu, nejsem tak důle na jednom místě byla. A opravdu serbská hola je tež džil mojej identity a je tež za mne domizna.
0: Co si ještě sobou ved té domizny nento?
1: Na najprve raz bych v Liču, celé vele ve jahodách. A jsem ještě raz vele marmeládu navarila. To máme ve městě ještě dost. Ale nie, vozmu vizor vele dopomnenku. A vele serbského tiež som jara džakuna zo mužach ešte raz tu telko holandských serbu zeznač, draste nošorky a som tu jednore krásne doživinia mila, kýž vozmu ve vútrobe tiež sobu.
0: Wiesz, co się przecież zasażili za to, aż ma ta serbska rzecz, a wesepnie slipiańska rzecz, we wesaże swoje miejsce. Co się myślisz, o jose to wam zgluciło?
1: Ja się myślę, w poslednich 12 latach jest o tola, we widomiu niż to zmieniło. To ryka, że to samo zrozumliwe tomu słysza. A też za to, Vista hordost na to, što my tu vosibito mamo. Štož nie je Hornja Vužica, štož ješ nie je Delnja Vužica, ale štož je vosibe Slepjanske. A ja si myslu, da sme vopravdže vo vele kroku dále přišli, ale vizo môžeš přeco ešte viac skutkovač a tiež vizo ešte na tom dále čivač.
0: A nie to wszaszanie, co kapon buzio z istoszym, ja jednak nie to ogromnym sterbstwem, ale z tym żyłom, ako wiesz, co nie to ja ukpali, co buzio z tym farskim miejscem, ako prijedna, a sobie pon z tym serbskim we cerkwi.
1: Hej, to je za so cyle normalne. Najprede raz budzie tute farskie miestno wakantne, a pyta so nua faraka, abo nua fara, to budzieme čipni być, tu budzie so tu przyzjewić, a to je najprve raz de farske džuva, a de serbske, no punže na kujže patale, dokelč ja smiju potom vjac kvile za nadregionalne serbske džuva, dokelč vostanu faraka v naši krajini cirkvi, a smiju pomistna za nadregionalne serbske džuva, a to v Slepjanski kunčine, ale tiž v Vojarovski. A ja so tiž jara veselu, so môžu nitko potom jako spolnomocnina za serbske naližnošče, tiž v Delni Vužice potom viac podpirač, pretož to nie je možno, když máš vůlke farske mistno, kajž tu ve Slepom, a tohle ja so veselu, so môžu za serbske džuvo viac odklitu snano ještě vůskutkovač.
0: Wyszygniesz do budyżyna, a nie minisz, aż o to takie przez dystansu już komplikowane to ukpasz.
1: Nie, to ja si nie myślę. Przez to, że moja domizna je w Užica, mam szudzom dobre styki, hać to srednie, albo delnie, albo horny w Užice, a za mnie je w Užica cuk. Ja budu wele popuczu, a to je tyś dere tak, sym to poprom cyle pozitivno.
0: Bože, šo nadalej pon namše sviešiš kuštu neželu, abo obšaujit vunje?
1: Ja mám pomestna za serbske naližnosti a pomestna budu skutkovač v Vojarovske koruni jako faraka a dušepastorka. A to ryka, haj, môj džuje profil co zmeni a zavisče nebudu jac kuždu neželu kemše, ale vizo budu bezcuje wužice, tiež dvurečne kemše a serbske kemše dale svečič.
0: To groni Faraka Jadwiga Malinkova, ešte mogu groniš ze Slepigo. Jo, ponžicem vám veľa úspecha, vesela pri tých nových nadakov, ako tam pšitu a žicem, jo, redne žen, učabne žek za to rozkrono.
1: Vútrobne džak a božeme.

0: upadam, a ksie wiele zeprzelewali, a podam, a sami za woba se dali, tym biednika pijadłem.
1: Ten drugi tydzień w szuli w nowym szulskim lesie mają uknica ukniki za sobą. Neskery nie są w niej jeszcze tak wiele wszystkich kontrolu pisali, ale z pomocą zase noc przyszli na zajemnych projektach se obżylili, albo samo ten jadn, albo drugi rydu niski ulicy nili. Znasz co serścinarki a serścinarie tego nowe udaże pomienia już do rukowu dostali, a z nim żywali, co obżymijo najnowsze serski casopis za Žiži, to na koni nieto redaktorka pomienia Katarzyna Fidekowa.
2: Ako w każdym czasopisu namakaju żółcia agelcy laszkę, a takie dość ścieżkę zwucowania, klaszkim słusza na przykład opisanie szulskich wieców, ketareż pakuju uknice a ukniki każdy dzień do swojego naksiebiatnika, takie memory gra się jo oblubowane wesebnie pla młodszych dzisi, jo a sieszczejsze wokable ustupują cesto w artikelach, tak mogą takie starsze dzisi, a młodostne zawieście to jedno albo drugie nowe słowo z pomocą słownicką psina uknuć. Doperucy ją takie cytaś, a sobie wetsłuchać z pomocą QR-kodu, krotkę trzojenie z titelom Zgubiony kluc, a baseń z titelom Ziom na kupołat. A peczmarnuścu iści aż dajo w septemberskim udasiu niekotare rozprzały w weserskich zarydołaniach, ako suse do prozninu psiewiadli, na przykład w balokoparskim turnierie na gerach, a we stajaniu majskiego boma we Wietoszowie.
1: Mm-hmm. Na obswietlonych szczaszkach ja tytuł komiku w jej serii wed umiocogi Sigiku w aktualnym uraszu mogu cytać dzisiaj den 12. a sledny żil tej serii. Ja to pszałuję?
2: Jo, dokładnie tak. A net na drugim boku namakaju zisi informacje k tomu, kak megu weni dobyś shikishi. To jo jadna tradycjonalna japańska umiełska delka, ketarusz jo kresliła autorka komika ekstra za cytarki a cytariu płomienia. Ach, toż dokładnie cyta sredny ziel komika w septemberskim casopisu, meżo zawieście na przaszanie wete gronić. Płomie redakcja ma trzy takie rydne delki, a we trzypny w zisi kęż pszałje we te groniju, ci wesoby na końcu ulosują. Toś cakam nięto na mailki aż do końca miaseca.
1: No, pan uprosił się do najnowszego płomienia peklit nóż, a cytaż miasa drugim komik, a czasem skończyli wet redaktorki czasopisa Katarzyny Fidikowej. Uczobny żyjek! A to jak Krystyn Muszter.

0: Team Poarche. Ten pyšne kulturne viatso zachopijose sega sedemich. Tikete Poarche pyšnastša euro. Z pönniženim 12 euro a pyšase cent. Sobotu mam wiele idejo za zajemne könz tyženja. Debsku ja wieliki kokot. Retaje a žoča umarširuju na počich při pomniku do smiera svieženistča. Potom ja južo cas za ubežovanie v titel krála. Za celú familiu ja nieco připedla. Vedpoudňo bužo žišece rejovaňská kupka serbske reja pokazaš. Viaco bužo hyšivece rejovanie na svieženistču za 3 euro zastup. Hyši vece kultúre bužo celú sobotu v Verjecach. Kulturna fabriko ugetuje event Subsorb Krotko a Svodko. Vötziger Jassischich vötzakajo was püschne Programm a sriesisch Schubschaschanje zojo serbska kultura. Vötigrono pödaju na pschikwad nekotare Workshoppe k serbske drastbje, serbski wiki z umjostwom a drastwu, krotko filme a diskusie. Pschipödla stej miase drugim umjostowka Kristina Grecova a filmaka Grit Lemkova. Musikaliske wiersch na powesse mich, ja Konzert musikaliskej kupki Kula Bula. Pytom sledu jo Kölns z biwanim aż do północ. Zastup jo dermo. W Janscheidzach jo Museowa noc. A to groni wird sega pieschich aż do sega żywischich wiatzo, mężoszo w serbsko-nimskim domowniskim muzeju Stare Rucznikarsko live dożywisz. Predne dybkna programmie jo Konzert w Zerkwi sega pieschich. Druge wierszki su wesebna przegledka mode, kore a dujerska muzika z Janscheidz. Gasz co się dożywisz muzejowa noc, teke mężesza do deszna. W ramiku łużyskiej muzejowej nocy ugotują domoniski muzej irski wiatzo z trio Pabala Pab. Zariadowanie jo w ciga 60 aż do ciga 90 wiatzo. Zastup płaci 20 euro. Tak nie żelu, ja ogled w deśnie dobra idejka. Zyga czych wytworzyła w Domoniskie Muzeju nowa ustajenca, ale z no papy, przykno jano papa, Gregor Klim przebeżyła na akordionie. Wszystkie informacje takie namakajosza w internecie pod rbb-sorben.de.
1: No, pogledamy lec puszcza takie wiedro, za wszystkie te przede zesza. Wiedro. Tak, šopo ako pere. Pšipovižone žinca nevaudujo 6,20 grado, groni vjetrova pšipoviž za pözne vetpudňo, ali teke mecne viečbužo a deštova frontojo južo duce a dojšpijo vet druhýkogo viacora v Užicu. Teke pogrimio možno až to noce možo se padaš. Viče dla toho čoho zimnej bužo nekak 20 grado. To podňa bužo svinsne, za vetpudňo jo dalšne dešč pšipovižone a neželu bužo zase sucho. Oh.

0: Ich habe nicht Günter Schwintek, Satosch, den redenden Schlager, als Wertige, na, Novodobu. Verige, Nascha, Saskerets, Sabiras, Maria Elikoska, Winklerova, Jinsa, Sis, Gubu. Kacke, redende Gronka, aber obrote, Sis, Wubum, Gubas, na, Joschowi, Savis, Chimisch, Joschow, Jinsa, Nietzsche, Novigo, Swischasch, Seres, Gewesa, Narje, Akopeda, Joserski, Wettmai, Mavigo, Su, Autor, Zepschitom, Pomoce.
1: Ve oblicu ma kuždi veci, nos a gubu.
2: Guba, to je blaba.
1: To je open blabata guba.
2: Blaba, no jo, blabata guba.
1: Šake luže su mjelcate, druge zas blabate.
2: Te nam že to gubu žažaš, tam bilo to blabri. To mu že ta rec, ved gubu, jo, tam može peraš, tako inak taj leja kastni.
3: Gašvan, velje peje, da pan ta guba jo možo vržajček do vjacolek.
4: No jo, ten nám, že tu gubu žážeš.
2: To je takové, vele ulicu još, a ľužam nadgajo.
1: Ta guba jomu, abo je jan tak žo. Ale casy máš toko pijedania, blandrinja došť.
3: Gaž, necht vele pijeda, pen se myslím, tomu musí tu gubu zatkaž.
1: Pen mežuš takému ľužoju, jano pširažiš. Mielc guba, pen si ľuba. Ale kuždy pejeda ga tike na svej part, tak ako jo, jomu guba narosla.
3: Ten tak pejeda, kak jak guba narosla.
4: Jo, ten pejeda tak, jomu jo ta guba narosla.
1: Ten ma nímsku gubu.
2: Nímsku gubu, aby ten nám, že nie saske pejeda, že ten pejeda nímske.
3: Toga pen také ľudže dajú, ak ne pejeda je serske, pen ten ma nímsku gubu.
1: Tak pak tyke gronie gaš jaden mežo derje nímsky pejedaš. Ten ma nímsku gubu. Gronšo garas, ščo ca si tyke mucne, ja som. A vieš čo, co pen cynim?
3: Zevam. Gaš mucne pen zevaš. Gaš jaden zeva pen ten tu gubu rozdaja.
4: Rozdaju gubu, jo.
2: Pen si mucne, pen ta guba se rozdaja.
1: Jo. Ja zevam, a při zevaniu rozdajam gubu. Ale zavieste, žaržim prieze guby ruku. Nicka? Ale gubu rozdaja tyke jaden luž, ak ceo jano pijeda a se vielica, a zatem nic nie štyci. Mogi luž žarži ved sebie samego kradu wiele. Rączkeż za tym nie szczycy psiecy i wiele wierności.
3: Gaż nie chce myśli, wenio ten gospoda, pen ma wen nadu tu gubu.
1: Wen se bachta, se wielica a naduła. To jo taka naduta guba.
0: No jo, ale ktoś jo przystojny, a przyjaźny, ten nie rozdaja gubu przy kuźdej gośpianicka. Wyrazie nasza serska ryc, jose Maria Likowska-Winklerowa zabierała żynca z gubu.

Nasza muzyka tygodnia stoi ten raz na mieniu Międzynarodowego Dnia Indigennych Żeńskich a Żołczu Świata. Żeńca pelgliniamy do Indijskiej, tam jest wiele indigennych ludzi żywych, im się kroni Adivasi. Oni nie są jeden narod, ale im przysłysza wiele ludów a rodu. Ich krajnictwo jest obgrozone przez wielkie projekty, dwa gasinskich nasypów a udobywanie ziemskich pekwa do wody od cesto ugnate a su nuskane su uparaż do miasto, że 6 milionów Adivasi byli miastem we slums indyjskich metropolów, a za ich interesy a przeciwo znicującym wielkim projektom angażują się organizacje a jednotliwe ludzie. K nim słysza znata indyjska spisowaczka Arundhati Roy. Wena jest takie zasażowa za to, aby indigeny mogli wystać we swojej domuni przy rice Narmada. Na końcu su tam museli jasne sztouzenty familie spuścić swój kraj a swoją gelu dla gasenskiego nasypa. Muzyka tych Adivasi, ożinca żyje bogateje indyjskie kulturne krajiny. A nasze przedstawienie w tej indyjskiej muzyce to jest zase pregowane przez krzusze formalizowane a na regule wiedzane systemy tej klasickiej indyjskiej muzyki Hindustani, ale cewo hinnakša ako ta tošta muzika, jo ta muzika Adivasi. Veni su kradu zvizani z naturu a z gelu a na jednom bocu se vena dali dava jano ustnje, a uši toko jo vena ve obse ženstvje z groma ženstva, a to groni zase ta muzika ta nespuša im jednotlivemu lužaju abo komponistoju, a kaž veni muzicirujo pon ne dajo veci rozdžil mjazu muzikarjami abo publikumom šikne cynje sobu. Jo, a kak dindac to klince, to słyszymy nie to.

Ja całkowicie nie szawę ku tej muzyce. Z tymi muzykalistkami zaszczyciami z indyjskiej teke nento skończyła nasza uściwanie. A my się redne koń słyszenia jeszcze cieńczą nieco z tego, aby wypracowała się rednie teke ważne, no?

niezabieńczo teke zaszaltowasz. Nasze nieżycki uszczywanie, a gledasz na nasze pobytowania w internecie pod rbb-online.de/sorben a gaż masz narażenia, niekakie myśli, krytyku, pon, czasem dajcie nam to wiedzieć. My szykne wasze mielki a powieści czytamy, a ten kontakt ten namakaje się na naszym internetowym boku. To jest wszystko. Moje imię Jo Gregor Klim. Mieszczo się dzieje.

12 letach spuścił serbska faraka Jadwiga Malinkova swoju wesadu weslepem. Co to weznamienio za to serbske regionie w otomcu, se z niej ożyńca pierdasz? Co daje popsiom szo serbskiego w Hrszobuzu? No, wiele to pokażą nowy imidżowy film, ako ja wednę ta veloce widzisz, a co jo widzisz, to wam gronimy net. Co jo cytaś w aktualnym życiecym sasniku po mnie, wam teke przerażujemy, a nie o pytajemstwo, co końcu życia se zase szakę lonuje, przedezysz, a sobie oglidasz, a my dajemy przegled, ako wszyscy. Ako kuśle drugi tydzień słyszysz o nasze mamino recne wejcanarie. W tej serii nasza serska rec, a nasza muzyka tydzienia ma cynić z indigenymi żeńskimi a żółczami wiecie świeci się przed raz ten miasto narodne żeń indigennych żeńskich. A myśmy żeńca za to we indyjskiej. Jo, gluku życzenia, a szakę dalsze nowości mam we planie, a jo, wiekin rynia, a szczapela.

0: Zisik Radio. Oj, vaš Zisik Sebastian. Vatsavskega programa.
1: Jo. Lube Zisik, kto wet was jo miastem we šuli, a kto se jaseli, až meža pšiduce leto skojensne do šule, ten prednec as we šuli, to jo neco vesebnego, nicka?

0: Witaj do szule.
1: Witaj włóknik do szule.
0: Przygotuj na wódzbusę.
1: Wodzakuje tibien jet.
0: Wiecze atek zajmny swiet.
1: Burzasz, cytasz pismyki.
0: Poznasz wszystkie licniki.
1: Zesnasz swoju domoniu.
0: Włóknusz rycy chemiju.
1: Pupki, klocki, koniki.
0: Deje wostas dzieszoni.
1: Trzebaż, zeszok, wolonik, wielek, niklo, pieronik.
2: Ja tu tego do szule chodzić.

0: Tego do szule chodzić.
1: Rzeszy, lube, stawaj szo, nowy żeńce robijo. Skoc co malcnie z postole, casio zas hysz do szule.
2: Dobre zajczo, maminka, derje som se wuspala. Nienzy myjo z woblikam, potom z dobu posnidam.
1: Derje gledaj na drozie, chwataj malcnie do szule, a postro gnini golcowu, do szule tek japsiszcu. Sednu se do redunie, wizim kaki pilnisy.
2: Potom tebie pokażu, co że w szuli nawuknu. Naudoki, że w ulicym przystanie ze zażarzem. Słowa pszałowie napiszu, rady do szule jadu.
0: Jadu tego do szule chodzić.

0: Venaja statkovała 12 let ako serska fararka v Slipenskej Vesaže. Jadwiga Malinková spuścio koniec novembra svoju vesadu, aby se přiobrošiła drugim nadawkam a co bużo nento ze Slipenskiju vesadu vesipnie z tym serskim ve Vesaže, a ktere plany ma fararka nento ve přichoře v tom cu jasný opiedaš nent při telefonie. Dobrý dzień, fararka Malinková.
1: Na dobrý dzień.
0: Jo, po 12 letach spuścio się dom a wjaz, są te tasze już spakowane?
1: Nie, ja ponedziałam, a dobiu nitko najpierw jeszcze wiele, wiele gęmszu swiecić, wiele ksizno, jeszcze nie bieżane chwile, ale haj, wynazymy, dobimy potem nasze kisty tu pakwać.
0: Ja wiem, ako fararka, wiesz, że takie Jana Żurka, jednego fararja, że sobie więcej stacji we waszym żywieniu już mieli, ale nie to weto czochu, ako by spuścili do Muniu.
1: Za mnie jest Slepianska Wosada, w obchodzie, co ze zdomizną stała. A je cyle zajmowe, slepo je ta mistność, gdzie sym najdlije w żywieniu żywa była, mianowicie 12 lat, jeszcze żenie w żywieniu, nie jestem tak długo na jednym miejscu była, a w obchodzie serbska hola jest też dziel mojej identity, a jest też za mnie domizna.
0: Co zjesz o sobą, wiesz, ty je domizny nento?
1: Na najpierw raz bych w Litschu, cyle wyle w jahodach, a sym jeszcze raz wiele marmeladu nawariła. To mamy we mieście jeszcze dość. Ale nie, rozmówię so wiele dopomnienku. A wiele serbskiego też, sym jara dziakona, so mużach jeszcze raz tu tylko holandzkich Serbu zeznać, draste noszorki, a sym tu jednore krasne dożywienia miła, kiś rozmówię w utrobie też sobą.
0: Wiesz, co se przecie zasażili za to, aż ma ta serbska rzec, a wesebnie slipiańska rzec we Vesaže swoją miestno. Co se myślisz o Jose, to wam zglucyło?
1: Ja si myslu, w poslednich 12 letach jest to tola we widomju, niż to zmieniło. To ryka, że to samo zrozumliwe tomu słysza. A też zaso wista hordost na to, że my tu wosibito mamo. Żeż nie Hornia Wóżica, żeż nie Delnia Wóżica, ale żeż je wosibę slepianskie. A ja si myslu, to sme w obchodzie po wiele kroku dale przyszli, ale wieso musisz przed co jeszcze wiac skutkować, a tyś wieso jeszcze na tym dale żyłać.
0: A nie to wszaszanie, co ga pan buzio z tym, ja jednak nie to ogólnie sterbstwom, ale z tym żyłom, ako wiesz, co nie to ja ukpali, co buzio z tym farskim miestnom, ako prijedna, a sobie pan z tym serskim we cerkwi.
1: Hej, to je za so cyle normalne. Najprej raz budzie tute farske mistno vakantne, a pyta so nua fararka, abo nua farar, to budzeme čipni być, tu budzie so tu přizjević, a to je najprej raz de farske dzieło, a te serbske, to budzie na kujże patale, dokelč ja zmiju potom viac kvile za nadregionalne serbske dzieło. Dokelč vostanu faraka v naši krajini cirkvi, a zmiju pomistna za nadregionalne serbske dživo, a to v Slepjanski kunčine, ale tiš v Vojarovski. A ja so tiš jara veselu, so mužu nitko potom jako spolnomocnina za serbske naležnošče, tiš v Delni Vužice potom viac podpirač, pretož to nie je možno, když máš vůlke farske mistno, kaž tu ve slepom. A to odla ja so veselu, so můžu za serbske dživo viac odklitu snáno ještě vůzkutkovač.
0: Vyšikneš to do budyšina a neminíš to, až o to čeke přesu distancu, už komplikované to ukpaš.
1: Nie, to ja si nemyslu, přesto, že moja domizna je Vůžica, mám šudžom dobré styky, hač do srednje, abo delnje, abo horní Vůžice, a za mne je Vůžica cuk. Ja budu vele popuču, a to je tiž dere tak, sim to poprom cíle pozitivno.
0: Bůžo šo nadale pon námše svěšiš kuštu neželu, abo obšavit vůně?
1: Ja mam pomistna za serbske naležnosti, a pomistna budu skutkovač v Vojarovski koruni jako fararka a dušepastorka. A to rika haj, moj džuje profil so zmeni, a zavisče ne budu jac kujžu nedelu kemše, ale vizo v budu bezcuje wužice, tiež dvurečne kemše a serbske kemše dale svečič.
0: To groni Faraka Jadwiga Malinkova, ešte mogu groniš ze Slepigo. Jo, ponžecem vám veľa úspecha, vesela při tých nových nadakov, ako tam přijdu a žecem, jo, redne žen, učapne žek za to rozkrono.
1: Vútrobne džak a božeme.

A tysiące szamności grozny sy minusy nie przesza nyśka, pogada mi zginu. Puść twardy, z niej wódź spad. Wyrja go tu, babu!

0: Teraz upadam, a psie wiele ze przelewali, a podam sami za woba se dali, tym biednika piadę.
1: Ten drugi tydzień w szuli w nowym szulskim lesie mają uknica ukniki za sobą. Neskiery nie są w niej jeszcze tak wiele wszystkich kontrolu pisali, ale z pomocą zase nóż przyszli na zajemnych projektach, co obżelili, albo samo ten jadn, albo drugi rydu niski ulicy nieli. Znasz co serścinarki a serścinaria tego nowe udaże płomienia już do rukowu dostali, a z nim żywali, co obżymijo najnóższe serski czasopisa, dzisiaj to nam koni nieto redaktorka pomienia Katarzyna Fidekowa.
2: Ako w każdym czasopisu namakaju żółcia agelcy laszkę, a takie dość ciężkie zwucowania, klaszkim słusza na przykład opisanie szulskich wieców, ketareż pakują uknice a ukniki każdy dzień do swojego naksiebiatnika, takie memory gra się jo oblubowane wesednie pla młodszych dzisi, jo a sieszczejsze wokable ustupują cesto w artikelach, tak mygu takie starsze dzisi, a młodostne zawieście to jedno albo drugie nowe słowo z pomocą słownicką psi nauknuś. Doperucy ją takie cytaś, a sybie wetsłuchaś z pomocą QR-kodu, krotkę trzojenie z titelom Zgubiony kluc, a baseń z titelom Ziom nakupołat. A peczmarnuścu iści aż dajo w septemberskim udasiu niekotare rozprzały we serskich zarydołaniach, ako suse do prozninu przewiadli, na przykład we balokoparskim turnierie na gerach, a we stajaniu majskiego boma we Wietoszowie.
1: Mm-hmm. Na obswietlonych szczaszkach jo titel komikowej serii wed umiocogi Sigiko we aktualnym udaszu mogu cytać dzisiaj den 12. a sledny żil tej serii. Jo to pszawie?
2: Jo, dokładnie tak. A net na drugim boku namakaju zisi informacje k tomu, kak megu weni dobyś shikishi. To jo jadna tradycjonalna japańska umiełska delka, ketaruż jo kresliła autorka komika ekstra za cytarki, a cytariu płomienia. Ach, toż dokładnie cyta sredny ziel komika w septemberskim czasopisu, myżo zawieście na przaszanie wete gronić. Płomie redakcja ma ci takie rydne delki, a we trzykny w zisi kęż pszał je we te groniju, ci we soby na końcu ulosują. To zcakam nięto na mailki aż do końca miaseca.
1: No, pan upłasił się do najnowszego płomienia peklit nóż, a cytasz miasto drugim komik, a to smy skończyli wet redaktorki czasopisa Katarzyny Fidikowej. Uczobny żyjek! A to jest Krystyn Muszter.

0: Ja, Anenta Opetajscha Vascho Pratio, Larissa Kabescholz, Ma Pokaski, Sa Köns Tijinja.
1: Servus. Tek ten Köns Tijinja, da ja wiele seimnich Saredovanjo w Wuzice. Ja, na muss schon jetzo Opetasch. Już piet kmarze myszność, nieco zajmnego dożywisz, a przy tom tek waszu wiedu w powieść ci obnowisz. To burzo w Belkowach, przy żywadle przy czuze. Wobcas jadnogorzyńskiego cełnowania zgeniosza szykno w Nikusa, Błotnika a Przespodnicu. A teke per żywadle stoi dobre rozwiaselenie na programie. W to stara se kupka Kula Bula z live muziku a reju. Każ z czogwodne per rejowaniu, meżesza buffet wet grilla pożywasz. Wydjeść z cołną, ja zega 60, na posiedmych, aber zega 70 przy zelenym rożku w Berkowach. Tikety dostaniesza pod 0-3-5-6-0-3-6-1-7-9-8. Pietk masza hyści drugu szansu za ubierne rozwiaselenie. Za to musisz do Chorzybuza, do przyjatnego koncerta towarzystwa Jazz Forum e.V. Muzykalski duo Ledazo, to stej spiwarka Lena Hauptmanoitz a gitarist Dan Baron, za te obkuzlowasz przysłucharje ze żanrami jazz, pop a chanson a z brazylskiej muzyku. Podla muzyki i oteke kino na programie, film History of Sound na wielkim płaszcze. Ten pyszny kulturny wiatzor zachopiło się zega 7. Tikety płaszczy 15 euro, z peniżynim 12 euro a 50 cent. W sobotu mam wiele idei za zajemny końc tygodnia. W Debsku ja wielki kokot. Retaje a żołcza umarszują na poczych przy pomniku do smiera zwierzynistrza. Potem ja już czas za ubeżowanie w tytuł krala. Za całą familię ja nieco przypadła. Wodpołudnio może Żyszecy rejowańska kupka serbskie reja pokazać. Wiaco może hyści wiece rejowanie na zwierzynistrzu za 3 euro zastup. Hyści wiece kultury może całą sobotu w Werjecach. Kulturna fabryka ugotuje event Subsorb krótko a słodko. Wodziga Żasyszych wodzakają was pyszny program a zrzeżysz szubszaszanie, co jo serbska kultura. W te grono podają na przykład niekotare workshopy k serbskiej drastwie, serbski wiki z umiejstwom a drastwu, krótkofilmy a dyskusje. Przypadla stej miazo drugim umiejcowka Kristina Grecowa a filmaka Grit Lemkowa. Muzykalski wiersz na powesemych jo koncert muzykalskiej kupki Kula Bula. Potom sleduj jo końc z piwaniem aż do północ. Zastup jo darmo. W Janczajcach jo muzejowa noc. A to groni w zega pieszych aż do zega żywieszczych wiaco meżasza w serbsko-nimskim domownickim muzeju Stare Rucnikarsko live dożywisz. Predny dypk na programie jo koncert w cerkwi zega pieszych. Drugie wierszki są wesebna przegledka mody, kory a dujerska muzyka z Janscholz. Każd, co się dożywisz muzejowa noc, teke możesz to deszna. W ramiku łużyskiej muzejowej nocy ugotują domoniski muzej irski wiatzor z trio Pabala Pab. Zariadowanie jo w ciga 60 aż do ciga 90 wiatzor. Zastup płaci 2,6 euro. Tak nie żlu, jo ogled w deśnie dobra idejka. Zega czych wytworzyła w Domonijskie Muzeju nowa ustajenca, ale z nowa papy, przykno jano papa, Gregor Klim przeweżyła na akordionie. Wszystkie informacje takie namakajosza w internecie pod rbb-sorben.de.
0: No, pogledamy lec puszcza takie wiedro, za wszystkie te przede zesza.
2: Wiedro.
0: Tak, szopwo, ako, pery. Przypowiedzione żynca nie wodują 6,20 grado, gronie wiedrowa przypowieść za pewne wetpudnio, ale takie mocne wieczburzo, a deszczowa fronta jo już duce, a dojśpio wet drugiego wiacora w Łużycu. Takie pogrymio można aż do nocy może się padać. Wicze dla tego czoło zimnej burzo niekak 20 grado. To podnia burzo swyńsne, za wetpudnia jo dalszne deszcz przypowieżone, a nieżelu burzo zase sucho. Oh.

0: Ich habe mich Günther Schwintek, Satoshin Redner, Schlager, Assewertike, na, Novodobu. Wir regeln, nascha, Saskarets, Sabiras, Maria Elikoska Winklerova, Jinsa, es ist Gubu. Kacke, Redner, Gronka, aber obrote, es ist Wurm, Gubas, na, Joschowi, Saviste, Mischa, Jinsa, Nietzsche, Novigo, Swischasch, Seres, Gewesa, Naria, Akopeda, Joserski, Wettmai, Mavigo, Su, Autorze, Pschitom, Pomoce.
1: Ve oblicu ma kuždi veci, nos a gubu.
2: Guba, to je blaba.
1: To je open blabata guba.
2: Blaba, no jo, blabata guba.
1: Šake luže su mjelcate, druge zas blabate.
2: Te nam že to gubu žažaš, tam bluz to blabri. To mu žota rec, ved gubu, jo, ten može peraš, tako inak taj leja kastni.
3: Gašvan, velje peje, da pan ta guba jo možo vržajček dobija corek.
4: No jo, ten nám už tu gubu žáže.
2: To je takové, velé ulici už, a ľužom nadgajo.
1: Ta guba jomu, abo je jan tak žo. Ale casy máš toho pijedania, blandrinja došť.
3: Gaž necht velé pijeda, pen se myslím tomu, musí tu gubu zatkaž.
1: Pen mežuš takému ľužoju, jano pširažiš. Mielc guba, pen si ľuba. Ale kuždy pejeda ga tike na svej part, tak ako jo, jomu guba narosła.
3: Ten tak pejeda, kak jak guba narosła.
4: Jo, ten pejeda tak, jomu jo ta guba narosła.
1: Ten ma nimsku gubu.
2: Nimsku gubu, bo ten nam żo nie saskie pejeda, że ten pejeda nimskie.
3: Toga pen takie ludzie dają, ak nie pejeda je serskie, pen ten ma nimsku gubu.
1: Tak pak tyke gronie gaš jaden mežo derje nimski pejedaš. Ten ma nimsku gubu. Gronšo garas, ščo casi tyke mucne, ja som. A vieš čo, co pen cynim?
3: Zevam. Gaš mucne pen zevaš. Gaš jaden zeva pen ten tu gubu rozdaja.
4: Rozdaju gubu, jo.
2: Pen se mucne, pen ta guba se rozdaja.
1: Jo. Ja zewam, a przy zewaniu rozdajam gubu. Ale zawieście żarżym priezy guby ruku. Nicka? Ale gubu rozdaja tylko jeden luś, a kceło jano pijeda a se wielica, a za tym nic nie sztycy. Mogi luś żarży wed siebie samego kradu wiele. Rączkesz za tym nie sztycy psiecy i wiele wierności.
3: Gaż nie chce myśli, wenio ten gospoda, pen ma wen nadu tu gubu.
1: Wen se bachta, se wielica a nadua. To jo taka naduta guba.
0: No jo, ale ktoś jo przystojny, a przyjaźny, ten nie rozdaja gubu przy kuźdej gośpianicka. Wyryże nasza serska rycja se Maria Likowska-Winklerowa zabierała żynca z gubu.

Ja całkowicie ku tej muzyce z tymi muzykalistkami zaszczytami z indyjskiej takie nędo skończyło nasze uściwanie. A my jeszcze redne końcuśnienia jeszcze cieńczą nieco z tego, albo wepy co wajszo rednie takie ważne, no?